kurtyny szum, jak morza śpiew. Modlitwą naszą zawsze był, a dzisiaj nie pamięta nikt teatru, który nam się śnił.

nie ma już mistrzów sceny, tych aktorów z dawnych lat. Nie ma, nie ma już tych peleryn, które kryły pejzaż ład.